0: Drogi panie prezydencie, drodzy państwo, bardzo dziękuję panu prezydentowi Erdoganowi za zaproszenie do Ankary. Turcja jest dla Polski jednym z najważniejszych partnerów, sprawdzonym sojusznikiem w NATO i państwem odgrywającym istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa Europy, a w sposób szczególny regionu Morza Czarnego. Ta moja wizyta w Turcji rozpoczęła się od tożsamości, od tradycji, od niepodległości, od odwiedzenia Muzeum Atatürk'a.
1: Türkiye ve Polonya arasındaki işbirliğinin çok stratejik bir öneme sahiptir. Polonya ve arasındaki işbirliği değişik alanlarda gelişiyor. Onlardan biri savunma sanayi alanındaki işbirliği. Bu konuları da Sayın Cumhurbaşkanı ile gözden geçirdik.